0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Varias. Nunca me quejé a nadie.